0: хотілося нікуди йти, особливо коли там вже треба було сходити, що так би собі сиділи, і так як він, так я тут і хочу тут бути, і так нехай буде завтра. Тобто якісь таке відречення, такий спокій, який тебе може вбити.
1: Так, я мислям, що то кавеко самотності, але це кавеко добре rozumianej samotności, a właściwie nie tyle o samotności, co o byciu samemu z dala od zgiełku. Jeżeli jest tu za czymś tęsknota, to głównie za tym, że ten moment spokoju zaraz niestety przeminie i znowu się zostanie wciągniętym w tę pralkę na odwirowaniu, jaką jest współczesne życie. Także to bardziej uchwycenie momentu właśnie tego spokoju, tak. Gdzieś w zimowej dziczy, którego prawdopodobnie autor doświadczył i przelał to na podmiot liryczny.
0: Tak, albo taki bardziej bliski, tak, do pewno zamysłu autora, jakby taki, taka interpretacja twoja.
1: Tak czy owak, bardzo fajny kawałek i muzycznie, i tekstowo, i jako całokształt. I myślę, że Popiół jeszcze u nas się nie raz i nie dwa pojawi. Niełatwo go czasem zgrać z innymi kawałkami dookoła, bo to jednak zupełnie inna bajka, ale z trzeciej strony da się i na pewno będę zerkał w stronę jego twórczości w najbliższej przyszłości.
0: A win mnie, znasz, kogo nagaduje? Postmana troszeczkę nagaduje.
1: Troszeczkę tak, no bo ten folkowy korzeń gdzieś tam w tym wszystkim jest, ale jednak tutaj jest no, takie specyficzne brzmienie. Myślę, że tutaj da się go wyróżnić, bo ja mogę powiedzieć, okej, okay, kojarzę się troszeczkę z Postmanem, czy mi się z zespołem Beirut, nie wiem, czy kojarzysz, tak jakoś zgrało stylistycznie to, co usłyszałem trochę, ale jednak to jest gatunek sam w sobie, to co tworzy Popiół, i to jest, myślę, najbardziej pozytywna rzecz, którą można o sobie usłyszeć, jak się jest muzykiem, że robi się coś trudnego do zaszufladkowania i wyraźnie odróżniającego się od całej reszty. Nie wiem, na ile odróżnia się od całej reszty Hubert z kropeczką na końcu, ale na pewno odróżnia się jakością, bo chyba nie graliśmy jego kawałków, a jeśli graliśmy, to co najwyżej jeden, tak mi się wydaje.
0: Czy to toj Hubert, który śpiewał pro maszynę pewnej marki? І він увірвався саме, власне, з цією Тойотою, і що спекотно, і сидіння там не дуже добре пахнуть, і це така була, така проста побутова пісня.
1: Не маю зеленого поняття, але не грали ми ще жодного кавалка Хуберта, więc то буде колейний дебют. Я, як особа не śledząca współczesnej polskiej muzyki popularnej i rozrywkowej, nie byłem świadomy jego istnienia, choć wiem, że pojawia się na dużych festiwalach i tak dalej, ale kawałek Wszystko na Bursztynowo urzekł mnie nie tym, że ma znanego autora, tylko tym, że jest po prostu bardzo, ale to bardzo zacny, o czym za chwilę przekonamy się na własne uszy.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był w ruchu jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku.

0: собою намет, його ви теж можете розбити на території фестивалю, а про квитки цю інформацію знайдете на сайті folkowisko.pl. Тож, запрошую.
1: В своїй культуральній відомості Яна постановила дziś zaprosić Was na 16. odsłonę festiwalu Folkowisko, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 11 lipca w malowniczej przygranicznej wsi Gorajec na Podkarpaciu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło Łukiem Karpat. Jak zapowiadają organizatorzy, przez 3 dni goście i uczestnicy festiwalu zanurzą się w opowieści o pograniczach, o górach, o międzynarodowości i o współpracy między sąsiadami. Przez te 3 lipcowe dni i noce Hutor Gorajec, gdzie odbywa się festiwal, zamieni się w prawdziwe centrum kultury i miejsce spotkań naprawdę niezwykłych ludzi. W programie 2 sceny muzyczne, scena słowa, warsztaty, jarmark cudów, dzieciowioska. Propozycji jest tak wiele, że w kulturalnych wiadomościach nie starczyłoby nam czasu, żeby je wymienić, więc najlepiej po prostu przyjedźcie. Na zajaweczkę wymienimy niektórych artystów, którzy wystąpią na scenie tegorocznego folkowiska, takich jak Wowakin i Nina Kodorska, Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki, Wołosi i Hordy Staru, Chudaki Village Band, Nic Ponie, Bum Bum Orkestar i wielu, wielu innych. A ze sceny słowa usłyszycie m.in. opowieści reporterki wojennej Antoniny Pałarczyk, wolontariuszki jednolożki Olgi Soliar, pisarza Radka Raka, Antona z Jury Kłoc i wielu, tak, wielu tak, innych.
0: Tak, tak, tak. Дякую, що ти про Антона Лубія згадав, тому що Антон, так, крім того, що він грає у гурті Юрі Клоц, ну він від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну від російського агресора. І, ну, я би сама поїхала і послухала Антона розповідей.
1: Wszelkie informacje, detale i tak dalej o biletach i o programie i o wszystkim innym znajdziecie w internecie. My serdecznie zapraszamy, a jeśli się wybieracie, to zabierzcie ze sobą namiot, bo będziecie mogli go rozbić na terenie festiwalu. Ja natomiast w moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem Was zaprosić na tegoroczną odsłonę festiwalu Reggae na Piaskach. Za sprawą tego wydarzenia 10 i 11 lipca Ostrów Wielkopolski będzie pulsował wyjątkową energią i już po raz 26 stanie się polską stolicą pozytywnych wibracji. Reggae na Piaskach to festiwal położony w malowniczym otoczeniu wody, zieleni i natury, który od lat przyciąga nie tylko fanów reggae, ale też całe rodziny i przyjaciół spragnionych dobrej muzyki, relaksu i niepowtarzalnej atmosfery. Nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim na przyjezdnych z całej Polski czeka komfortowe pole namiotowe tuż obok miejsca koncertów, a także bogata strefa gastropamiątkowa. Co ważne, z myślą o rodzinach dla najmłodszych przygotowano opiekę, że tak dobrze powiem, doświadczonej animatorki, co niewątpliwie wiele ułatwi urodzinowionym i udziecionym miłośnikom reggae i festiwalowym bywalcom. Przechodząc do kwestii line-upu, w piątek 10 lipca festiwal otworzy Sound Systemowa Noc, w toku której Ray wodził będzie znany z niejednej anteny polskiego radia reggae weteran, bas reproduktor ksiądz Magen I, a także poznański Ashwagandha Sound System. 11 lipca będziemy już natomiast stali twarzą w twarz przede wszystkim z artystami koncertowymi. Na scenie zamelduje się francuska ekipa Obidaya z okolic Paryża, jeśli się nie mylę, oraz szereg artystów krajowych. Przebojowe i popularne Tabu, powracające po 24 latach w oryginalnym składzie Tumbao, powracające w nowej odsłonie Shashamane i wreszcie Kinior Reggae Sound, prowadzone przez jednego z najbardziej oryginalnych i nieprzewidywalnych polskich muzyków sceny alternatywnej, Włodzimierza Kiniora Kiniorskiego. Podsumowując to wszystko wierszem, nawet jeśli nie jesteś rasta, rusz do Ostrowa na reggae na Piaskach. Detale odnajdziecie w internecie, a my serdecznie zapraszamy.
0: U swoich kulturnych nowinach Marcin zaprosił на цьогорічний фестиваль «Реге на Пясках». І завдяки цій події місто Остров Вількопольський від 10 до 11 липня стане справжньою польською столицею позитивних вібрацій і пульсуватиме надзвичайною енергією вже у 26-те. Фестиваль «Реге на Пясках» розташований, так, ну, якби він відбуватиметься в таких мальовничому оточенні води за зелені, природи. І це вже багато років, 26 років, приваблює не лише шанувальників цього музичного жанру, але теж людей з дітьми, які просто шукають гарної, позитивної енергії, гарної музики і

0: i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
1: Тож запрошуємо.
0: О чим то мовіліśmy?
1: Про літо, а тепер буде про лато.
0: Лато. Пора року між весною а jesienią. Lato to jest ono, rodzaj nijaki. I dawniej, jak wiemy również w języku polskim, lato oznaczało cały okrągły rok.
1: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови, з тлумаченим.
0: Повість минулих літ, przecież, так?
1: Так, так, так.
0: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
1: Тож ми десь в половинці цього літа.
0: Не мов так.
1: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
0: Мій улюблений пісаж Альфред Шклярський, одна з улюблених książek моєго dzieciństwa, tajemnicza wyprawa Tomka. Deszczowe lato nie było dobrą porą do polowania. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі, найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж, ну, час праці.
0: Якось так мądрощі людове захенцають нас до тяжкої праці в поче чола. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, правда, ці прислів'я?

0: aby.
1: Robota, robota i robota. No dobrze, popracowaliśmy trochę, ale przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachne wasze lito? Na przykład. Jak pachne wasze lito, czekajmy na wasi komentarze. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато. І все ясно.

Lato jest we wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: Prawda, co dla was dziś przygotowaliśmy? W dzisiejszej odsłonie audycji Spróbujmy się dogadać będziecie świadkami tego, co zwykle, tylko trochę inaczej. To znaczy mnóstwa polskiej i ukraińskiej muzyki, ile tylko da się upchnąć w ciągu godziny, przetykanej naszą gadaniną po polsku i po ukraińsku bez tłumaczenia, bo od początku 2023 roku w ramach Spróbujmy się dogadać pokazujemy, że w kwestii polsko-ukraińskiego porozumienia chcieć znaczy móc.
1: Так, і нам вдається домовитися, порозумітися і зрозуміти одне одного. Звісно, таким тлом цього порозуміння і діалогів є музика. Бувають теж лейтмотиви, є завжди рубрика «З пісні слів не викинеш», в якій ми намагаємося зрозуміти, що автор пісні мав на думці сьогодні. Так воно і буде теж. І теж культурні новини.
0: Оczywiście, українсько Polskie albo polsko-ukraińskie kulturalne wiadomości, kolejność dowolna, bo jest dokładnie pół na pół.
1: No dobre. A, i się trójca.
0: Tak, muzyczna trójca na początek to kolejny fragment, stały fragment gry, że tak to po piłkarsku ujmę, który w naszej audycji się zwykle znajduje przed powitaniem. Gramy wam kawałek, który już kiedyś wam graliśmy. W tym wypadku było to Sport Cafe i Lovity Suć.
1: Lovity Suć, tak. Тобто ловити... Це так.
0: Ловіть, а суть?
1: Суть – це сенс такий, знаєш.
0: Чи ловіння сенсу, ловіть сенс?
1: Ловіть сенс, так, так, так, тому що це інфінітив, безоколічник, ловити.
0: Бардзо, але то бардзо файний кавалек, направде. Гдеби The Cure повстало в Україні в часах співчесних, то власне так вибрзмяло. З дуже радостю поткнувам ще акурат о тен нумер, переглядаєнс наше попереднє wydania i szukając numeru, którym otworzymy. A dalej będzie już świeżej, że tak powiem. Kasoili, Mac, SCH i Isaiah, ten ostatni czy ta ostatnia to producent i kawałek, prawda, który w bardzo fajny sposób polskojęzycznie zapuszcza się w rejony R&B i okolic takiego dobrze rozumianego R&B, a później Alina Paz i kawałek Yin w wersji Night Punk i So-So. No i tutaj Alina Paz leci głównie po angielsku, pomijając jakieś takie drobne wtręty po ukraińsku. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę gruby tune. No... Ilość talentu, którą dysponuje Alina Pasz, nieustannie nie przestaje mnie zaskakiwać in plus.
1: Tak, mnie też dużo spodobała się ta pieśnia anglo-ukraińska, ale ta ukraińska Aliny Pasz, no to zakarpacka ukraińska, tak? Ona nie śpiewaje ukraińską literaturną, tylko dialektem zakarpackim.
0: Ona się chyba tam odnosi do głosów
1: tak.
0: Krytyki na swój temat,
1: no
0: jeśli
1: tak.
0: Się... nie mylę, cytując je ocenzurowanymi miejscami, że tak powiem.
1: Tak, тобто заглянула вона в соцмережі і почитала певно коментарі. І це дуже теж гарно вписується ця пісня взагалі в ідею нашої так двомовності. І дедалі більше таких пісень, де міксується мова, але не тільки серед українських, але теж польських виконавців. А пісня Yin, Night Punk, це грузинський саунд. Продюсер, який в Берліні. Тепер живе і в нього, на його рахунку, так чимало би собі перевірила, чим він займається, з ким собі працює, непогані в нього співпраці, колаборації, як українською, останнім часом говорять. А ця пісня з альбому цьогорічного Аліна Паш... ремікс Ділакс, тобто де зібрані всі зреміксовані версії її пісень, котрі походять з альбому Аліна Паша з 2024 року. О,
0: не розпознавам на тобі, ким є So-So, видає мені, що то... Na pewno czarnoskóry, a być może i hiszpańskojęzyczny, jeżeli idzie o naturalny język posługiwania się producent, ale 100% pewności nie mam. Tam gdzieś akurat w takich...

fragmencikach studyjnej gadaniny na końcu, które z myślą o radiu wyciąłem, jakoś tak mi się to kojarzy, ale pewności nie mam. Tak czy owak, brzmi to naprawdę fantastycznie i dlatego właśnie za dwie chwile tego posłuchamy.

0: з цією Тойотою, і що спекотно, і сидіння там не дуже добре пахнуть. І це така була, такі, знаєш, така проста побутова пісня.
1: Не mam zielonego pojęcia, але nie graliśmy jeszcze żadnego kawałka Huberta, więc to będzie kolejny debiut. Ja jako osoba nie śledząca współczesnej polskiej muzyki popularnej i rozrywkowej nie byłem świadomy jego istnienia, choć wiem, że pojawia się na dużych festiwalach i tak dalej. Ale kawałek Wszystko na Bursztynowo urzekł mnie nie tym, że ma znanego autora, tylko tym, że jest po prostu bardzo, ale to bardzo zacny, o czym za chwilę przekonamy się na własne uszy.

hey. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był wnuchego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
1: Toż my desь w połowince tego lata.
0: Nie mów tak.
1: Ну, добре. А цитати якимось поділишся?
0: Мій улюблений пісаж Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лето не було добром пору до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі. Найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людові захищають нас до тяжкої праці в поті чола латом, а в додатку грожують нам суровими консеквенціями в зимі, якщо латом будемо збивати бонки, чи байди кувати. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję się. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть літо пахне? Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Могом бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодить.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można

czarną, krótką zmowę. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

за смарки смаркiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchaną.

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się.